kana na ci ari ne dan fa kar kana daka hotel kana zuchita tawa ma makkawa makkawa na ci ari khashe ne daga na bilkul kiran hana asid kwari manzo daga na